0: Czaja, bracia, czana, kanszone, czaja, bracia, czana, kanszone, czaja, bracia, czana, kanszone, czaja, czaja, bracia, bracia, czana, czana, kanszone.
1: Czaja rachamat chawa, czaja kudża bachari, kopi czana falabcha, giri wari dżachari. Czaja rachamat chawa, czaja kudża bachari, kopi czana falabcha, giri wari dżachari.